0: Kulumelani abigotonga makama banya bantu. Yini utwa yini. Siya ukusa. Hopele manje. Sebe abusheta.
1: But.
0: Nangu kushu zayo. Enabuza nasik namtlanje. Beuti wana makama.